0: Ja, poszłochanem. A nasz te bukur. Ja potrzeb ty. Fajl. A mu da się kodinci kanon, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM. Kaperadion. Kaperadion.